zwykły, ten silny, tu mi dwutepę zajem. Na końcu walce przestaną widzieć.